poszedł ko kmalu. Sambal zdrał kot pakarze mój stas. In žilov pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.

To są moja saniarienia, skupaj swoich presaniala, skupaj Radio Sraka in Alfinipić.